metri v rok. V rok. V rok. V rok. V rok. V rok. V rok. V rok. Ona mnie bardzo potrzebuje, mam na nią dobry wpływ, jej przechył stabilizm.

Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej audycji ze studia Radio Fabrik Salzburg, z audycji Fogel.

ciągle się kotłuje. Tworzą się wiry, rozbłyski oraz burze. Czasem tak mocne, że nad tym nie panuję. Wyrzucam w przestrzeń plazmy chmurę.

0: Dzień dobry Państwu jeszcze raz. W dzisiejszej audycji przeniesiemy się do XVI wieku, by opowiedzieć historię człowieka, który zmienił sposób, w jaki ludzkość patrzy na wszechświat. Bohaterem naszego spotkania jest Mikołaj Kopernik, astronom, lekarz, duchowny, ekonomista i wizjoner. Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. Jego ojciec był kupcem, a matka pochodziła z zamożnej rodziny mieszczańskiej. Po śmierci ojca opiekę nad młodym Kopernikiem przejął wuj, biskup warmiński. To właśnie dzięki niemu Kopernik mógł zdobyć solidne wykształcenie.
1: Kometa, przybywam z daleka, pojawiam się tu rzadko, lecz warto na mnie czekać. Dźwigam na sobie bardzo dużo lodu i od czasu do czasu lubię wygrzać się na słońcu.

0: resztkami, a resztki te nazywają się meteorytami.
1: W 1491 roku Kopernik rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tam zetknął się z astronomią, matematyką i naukami ścisłymi. Później wyjechał do Włoch, studiował prawo kanoniczne, medycynę oraz astronomię w Bolonii i Padwie. To właśnie we Włoszech ugruntowały się jego zainteresowania ruchem planet.

Kopernik większą część dorosłego życia spędził na Warmii. Mieszkał i pracował we Fromborku, gdzie był kanonikiem kapituły warmińskiej. W katedrze fromborskiej miał swoją wieżę obserwacyjną, bo tam bez teleskopu, który jeszcze nie istniał, prowadził obserwacje nieba. Przez pewien czas mieszkał również w Olsztynie, w zamku kapituły warmińskiej, gdzie pełnił funkcje administracyjne. Kopernik nie był zawodowym astronomem. Był duchownym, lekarzem, administratorem dóbr kościelnych, a nawet ekonomistą. Napisał traktat o reformie monetarnej. Sformułował zasadę, że gorszy pieniądz wypiera pieniądz lepszy. Dziś znamy ją jako prawo Kopernika Greshama. Jednak jego największe dzieło dotyczy kosmosu.

XVI wieku powszechnie wierzono w teorię geocentryczną, że Ziemia znajduje się w centrum wszechświata. Kopernik zaproponował coś zupełnie innego. To Słońce jest w centrum, a Ziemia krąży wokół niego. A swoje odkrycie opisał w dziele De Revolutionibus Orbium Coelestium. Książka została wydana w 1543 roku. To był rok, jednocześnie rok jego śmierci. Więc wyobraźmy sobie odwagę potrzebną, by podważyć obowiązujący porządek świata. To nie była tylko zmiana w astronomii, to była zmiana w sposobie myślenia człowieka o swoim miejscu we wszechświecie.

W źródłach historycznych pojawia się informacja, że rodzina Kopernika mogła być związana z herbem Abdang. Jest herb Abdang, jest to herb, który przedstawia charakterystyczny znak przypominający literę W na czerwonym tle. Litera jest biała, a tło jest czerwone, tak jak to bywało dawniej w większości herbów. A choć kwestia ta była przedmiotem dyskusji historyków, motyw herbu często pojawiał się w opracowaniach dotyczących genealogii Kopernika. I co ciekawe, Kopernik nie pracował z teleskopem, nie miał teleskopu. Teleskop wynaleziono dopiero kilkadziesiąt lat później. Bał się bardzo publikacji, zwlekał z wydaniem dzieła przez bardzo wiele lat. Był ekonomistą, jego teoria pieniądza wyprzedzała epokę, był lekarzem, leczył duchownych i mieszkańców Warmii, zmienił historię nauki, ponieważ jego teoria stała się fundamentem późniejszych odkryć Keplera i Galileusza.

Kopernik zmarł 24 maja 1543 roku we Fromborku. Według przekazów egzemplarz jego dzieła trafił do jego rąk w dniu śmierci. Przez wieki miejsce jego pochówku było nieznane. Dopiero w XXI wieku potwierdzono, że jego szczątki spoczywają w katedrze fromborskiej.

Rewolucja kopernikańska zapoczątkowała nową epokę w nauce, zmieniła sposób, w jaki patrzymy na wszechświat i na samych siebie. Dziś jego imię noszą szkoły, uniwersytety, ulice i pomniki. Jest symbolem odwagi intelektualnej. Mikołaj Kopernik był człowiekiem renesansu, wszechstronnym, wykształconym, odważnym. Nie szukał rozgłosu, pracował w ciszy swojej wieży, patrząc w gwiazdy, a jednak to jego myśl poruszyła świat.

A dlaczego właściwie na dzisiejszą audycję wybrałam dla Państwa Mikołaja Kopernika? Otóż dlatego, że w Salzburgu znajduje się jego pomnik. Otóż pomnik Mikołaja Kopernika w Salzburgu ma dosyć nietypową historię, ponieważ na pomniku znajduje się informacja, że Mikołaj Kopernik pochodził z niemieckiej rodziny. Statua znajduje się w ogrodzie Zwerggarten i została zaprojektowana w 1943 roku przez rzeźbiarza, który nazywał się Józef Torak. Pierwotnie planowana była, aby ustawić ją w Toruniu, ale ostatecznie po wystawie w 1950 roku trafiła do Salzburga i została osadzona w ogrodzie dla maluchów, dla malutkich dzieci, tam gdzie znajduje się karuzela, gdzie znajduje się plac zabaw dla najmłodszych.

Na tablicy informacyjnej wyjaśniono, iż Kopernik pochodził z niemieckiej rodziny w Toruniu. Miasto było dawniej niemiecką, hanzeatycką miejscowością i po I wojnie światowej zostało przyłączone do Polski. Zostało to właśnie wykorzystane, czy Kopernik, imię Kopernika i jego zasługi zostały wykorzystane wcześniej właśnie w tym okresie do propagandy, przedstawiając go jako symbol odzyskanych dawnych niemieckich ziem. I ta informacja raczej nie jest pochwałą, jest to raczej wyjaśnienie historyczne kontekstu i propagandy. Co należy jeszcze wytłumaczyć w kontekście historycznym, to że tablica istnieje między innymi po to, by tłumaczyć, że Torak był jednym z najważniejszych rzeźbiarzy podczas II wojny światowej i wspierał propagandę swoimi dziełami. Pomnik powstał właśnie w tym politycznym celu. Innymi słowy, dziś traktuje się go jako świadectwo historii manipulacji, a nie tylko zwykły pomnik. A więc czy Kopernik był Niemcem? Oto jest pytanie. Wrócimy do niego za chwilę.

Czy Kopernik był Niemcem? Sprawa jest bardziej złożona niż ten jeden napis, ponieważ Kopernik urodził się w Toruniu, kiedy właśnie się urodził Toruń, nazywał się Torn, a dziś Toruń leży w Polsce. No właśnie, epoka nie znała jeszcze nowoczesnego pojęcia narodowości, dlatego wielu historyków podkreśla, że późniejsze państwa próbowały go przypisać do swojej historii. Pomnik powstał na 400-lecie śmierci astronoma w 1943 roku. I to też pokazuje, jak bardzo naukowcy bywają wykorzystywani politycznie.

jestem pierwszy i najmniejszy. Moją powierzchnię pokrywają ogromne kratery. Z własną pogodą nie umiem dojść do zgody. W dzień jest mi gorąco, w nocy bardzo marznę. Brrr.

powiedzieć? Hej, tu Mars, planeta numer 4. Bardzo się czerwienię, jestem cały zardzewiały. Mam najwyższe góry i od groma pyłu. A, nic nie widzę, znowu leci mi do oczu.

0: widzisz największy olbrzym gazowy. Piąty od słońca na pewno nie przeoczysz. Choć moja masa jest potężna niezwykle, to z wszystkich planet kręcę się najszybciej.
1: Siemanko, tutaj Saturn, też się składam z gazów. Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu. Wirują w nich kamienie,

0: błękitnego koloru. Jestem siódmą planetą i wiruję na boku.
1: Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę. Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam słońce. Tworzę huragany, co powalą wszystko, więc nie zbliżaj się zbytnio, bo cię zdmuchnę jak piórko.

No i jesteśmy w kosmosie z Kopernikiem. Dlaczego Kopernik jest taki ważny? Został zachowany, jak zostało zachowane jego imię? Otóż na Księżycu znajduje się ogromny krater nazwany Copernicus Krater. Ma on około 93 km średnicy i jest jednym z najlepiej widocznych kraterów z Ziemi. Często pokazuje się go w podręcznikach o astronomii i mówi się o Koperniku, że jest to człowiek, który ruszył Ziemię, wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię i dziś oczywiście również swoje miejsce miał kiedyś na banknotach 1000 złotych, jeżeli ktoś pamięta, jeszcze przed inflacją, przez lata był na tych właśnie banknotach i było to ogromne wyróżnienie, ponieważ zwykle trafiają tam najważniejsze postacie z historii kraju. W czasach inflacji, w latach 80. banknot z Kopernikiem miał coraz mniejszą wartość, więc ludzie żartowali sobie z tego i mówili, że Kopernik wstrzymał Słońce, ale nie inflację. Istnieje również Europejski Program Obserwacji Ziemi, Copernicus Program. Jest to jeden z najnowocześniejszych systemów satelitarnych na świecie. Do czego on służy? Monitoruje on zmiany klimatu, przewiduje powodzie, śledzi pożary lasów, pomaga w akcjach ratunkowych. Czyli jego nazwisko nadal pomaga nam zrozumieć świat, nie tylko z orbity.

Wyrażenie rewolucja kopernikańska funkcjonuje nie tylko w astronomii. Mówimy tak o każdej idei, która całkowicie zmienia sposób myślenia, burzy stare przekonania, otwiera nową epokę. Na przykład mówi się o rewolucji kopernikańskiej w technologii czy też w psychologii. Badania pokazują, że Kopernik jest jednym z najczęściej kojarzonych astronomów w historii obok Galileo Galilei i Isaaca Newtona. Wiele osób zna jego nazwisko, nawet jeśli nie potrafi dokładnie wyjaśnić jego teorii. To znak prawdziwej legendy.

No i mało znany fakt o Koperniku. Otóż istnieje pierwiastek chemiczny nazywany jego imieniem. Ten pierwiastek nazywa się Kopernikium. Liczba atomowa to 112, tak jak telefon alarmowy, łatwo zapamiętać. A jest to bardzo rzadki pierwiastek i powstaje tylko w laboratoriach. Co ciekawe, nie każdy naukowiec dostaje swój pierwiastek. I najciekawsze w tym wszystkim to Kopernik nie był celebrytą swoich czasów. Pracował spokojnie, po cichu, bez rozgłosu, a jednak po 500 latach jego nazwisko jest na Księżycu, w kosmosie, w nauce, w języku, w technologii i niewielu ludzi w historii zostawiło tak ogromny wkład jak Mikołaj Kopernik, czy też Nikolaus Kopernikus, jak na pomniku w Salzburgu. A ja już dzisiaj chciałam się z Wami pożegnać, chciałam Wam podziękować za to, że byliście ze mną, za to, że spędziliście ten czas dzisiaj ze mną. Chciałabym Wam życzyć jeszcze dzisiaj pięknej niedzieli, pięknego dnia i powracania do historii o słynnych, sławnych, mądrych Polakach i o takich Polakach szczególnie, którzy zostawili swoje ślady nie tylko na Księżycu, ale również i na przykład w Salzburgu. Ja już się z Wami żegnam. To była dla mnie ogromna przyjemność przygotować tę audycję dla Was. Ja nazywam się Anna Kaniecka, nadaję ze studia Radio Fabryk w Salzburgu, a audycja nazywa się Ptasie Radio, Vogel Radio. I na koniec chciałabym jeszcze, abyście usłyszeli piosenkę Zabierz mnie na Księżyc Franka Sinatry i to by było już na tyle. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie i do następnego spotkania przy mikrofonie w radiu albo też i na żywo gdzieś tu w Salzburgu. Do zobaczenia, do usłyszenia.